Błaganie, błaganie. I grupa Fatum. Tym się z wami dzisiaj przywitałem tak w ogóle. To witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór. Oczywiście czwartek, godzina 19 wybiła i przywitałem się z wami takim mocniejszym uderzeniem. W ogóle dzisiaj będzie mocniej. W polskim graniu będzie mocno, bo będą grupy właśnie hard rockowo-metalowe. Pierwsza to Fatum. Fatum, no właśnie, co to za grupa? No, grupa ciekawa, bo w ogóle zespół powstał na początku lat 80. w Warszawie po połączeniu się dwóch formacji, hardrockowej Cox i właśnie grupy Fatum. Fatum wtedy jeszcze pisane normalnie przez duże F i małe literki. No i tam w ogóle były takie potem perturbacje takie malutkie, personalne i w końcu grupa przyjęła ostatecznie, bo mieli się na początku nazywać Cox tylko, a ostatecznie przyjęli nazwę Fatum, no i zaczęli się pisać Fatum drukowanymi literami. Skąd się wziął pomysł na dzisiejszą audycję? Bo tak, przeglądałem Facebooka z nudów i tam było w takim malutkim, krótkim właśnie szorcie polski Iron Maiden. Zaciekawiło mnie. Posłuchałem. Stwierdziłem, że fajne jest, nadaje się i że no można by właśnie zagrać ten polski Iron Maiden. No to będziemy grali. Tak w ogóle to chciałem tylko dodać, że to jest polskie granie. Słuchacie audycji po polsku. Polskie przeboje, polskie zespoły, czasem nie po polsku. 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa, a dodatkowo możecie nas posłuchać przez internet oczywiście na całym świecie na stronie www.szmu.org.uk. Szmu oczywiście pisane S-H-M-U. Czwartki o godzinie 19 premiera i mamy jeszcze dwie powtórki w sobotę rano o 8 i w niedzielę wieczorem o godzinie 21. Dzisiaj dodatkowo będzie jeszcze taka malutka promocja imprezki, naszej polskiej imprezy, ale o tym dopiero po pierwszym, pod właściwie drugim dżinglu. A my wracamy do właśnie polskiego Iron Maiden. To teraz właśnie usłyszycie, jak grają, no, Polacy.

i tak, tak właśnie brzmi polski Iron Maiden. Rzeczywiście, rzeczywiście są podobni, bo ja też jestem fanem Iron Maiden i lubię, lubię takie mocne, mocne brzmienie właśnie. W ogóle zespół to dosyć ciekawy był, bo tak, zadebiutowali w Jarocinie w 1985 roku. No i tak, a potem jakby porównać to do takiego pokoju, to drzwi się nie zamykały. Po prostu otwierały się, zamykały, praktycznie były otwarte. I był przeciąg od tego, co tam się działo, bo w 85 roku odszedł zespołu Hetmanowski. No, został powołany do zasadniczej służby wojskowej. W 86 roku zastąpił go Kamil Buczkowski, który po krótkim czasie opuścił grupę i uwaga, przeszedł do grupy Papa Dance. No tak. I to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, że z grupy heavy metalowej do grupy takiej dance'owej. Ciekawie, nie? Ale to nie wszystko, bo jesienią tego samego roku była następna zmiana. Andrzej Blicharz odszedł, a jego miejsce zajął Paweł Koziej. Ten również nie pozostał długo w tej grupie. I podczas koncertu w Moskwie na Warszawskich Dniach Kultury w 87 roku rolę jego, czyli gitarzysty, przejął Piotr Bajus. No i tak, tak się działo. Po prostu ciekawie, nie? Fajnie, dobra. Te dwa kawałki, co słyszeliśmy wcześniej, Błaganie i Mania Szybkości, to były kawałki z pierwszej płyty, właśnie Mania Szybkości. A teraz z drugiej płyty Moja Modlitwa, taka troszeczkę spokojniejsza ballada, ale metalowa.

0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: Tak, tak, to jest polskie granie, dokładnie. Słuchajcie, tu u nas na torach przy parafii Kościoła Serca Jezusowego, nie, Sacrified Heart, no, serca jakiegoś najświętszego, o, właśnie, będzie bardzo fajna kampania, właśnie kampania kulturalna. Kampania pod hasłem Serce, które buduje. No i to jest tak, że w naszej parafii wszystko robimy sercem. No tak, to będzie. Będzie taka impreza i to nie będzie impreza jednodniowa, tylko to będzie imprezka, która się zacznie 31 maja w niedzielę, a skończy się 12 maja. Także tam będzie między innymi Dzień Dziecka, między innymi, bo w ogóle to tak. Po każdej mszy tam będzie mini strefa Lego, taka Lego i modelarska. Tak w ogóle ja się bardzo cieszę, bo ja jestem modelarzem i między innymi tam będę mógł coś pokazać swojego. Nadworny dżinglista nasz, czyli Szymon, jest znowu fanem Lego i on będzie wystawiał swoje Lego. Tam będzie miał swój taki stoliczek, na którym będą wszystkie jego Lego techniki stały. Także tam nie, i to nie tylko to będzie, będzie można budować tam Lego. Będzie oczywiście fajna atmosfera, wesoła, miła i przyjemna. Będzie można się napić kawy, będzie można, o uwaga, budować serce, duże serce właśnie z klocków Lego. Także to będzie dla wszystkich. Na razie tylko tyle wam powiem, bo jest koncepcja i zarys tej imprezy, ale już wam mówię, że będzie coś fajnego się działo. I to fajnie, fajnie po prostu, bo bardzo mało rzeczy polskich się dzieje tutaj w Aberdeen, a przynajmniej ja wiem o małych, o po prostu o niedużej ilości imprez, a jak o jakiś się dowiem, to od razu oczywiście was informuję. Także polecam, za tydzień będzie więcej szczegółów, będzie po prostu prawdopodobnie już na profilu radia wisiał jakiś post na ten temat, także wtedy wam wszystko po prostu dokładnie jeszcze opowiem. A teraz gramy dalej i wracamy do grupy Fatum. Powiem wam tylko tyle jeszcze na szybko, że zespół nagrał muzykę do filmu Pawła Karpińskiego Czarodziej z Harlemu. Film oczywiście z 1989 roku. A mi się dzisiaj cyferki przestawiają. A utwór, który za chwilę usłyszymy, Demon, to też z albumu Demon. To był drugi album tej grupy. I tak w ogóle wydali jeszcze trzeci w 2021 roku. No ale o tym albumie kompletnie nic nie wiem. Ja wracając do utworu Demon, to został on wykorzystany w serialu w Labiryncie. Także posłuchajcie sobie tego.

Bo Demona i tak właśnie zakończyliśmy prezentację zespołu Fatum, a przechodzimy do kolejnego zespołu heavy metalowego. Będzie jeszcze chyba ciężej, jeszcze ostrzej. Mam taką nadzieję, bo grupa CETI. No właśnie, grupa CETI. Nie wiem, kojarzycie tą nazwę CETI, nie? Od skrótu. W ogóle nazwa pochodzi od skrótu Communication with Extraterrestrial Intelligence. Chodzi oczywiście o program poszukiwań cywilizacji pozaziemskich NASA. Ale tą nazwę sobie zapożyczyła grupa. Grupa w ogóle taka nieziemska wręcz, założona przez Grzegorza Kupczyka i Marię Marihuanę, taką ksywkę miała, Wietrzykowskiej. Ona grała na klawiszach, Grzegorz Kupczyk na gitarze, no i co z tego wyszło? Chcecie posłuchać? To proszę bardzo, zaczynamy. Fałszywy Bóg na początek.

Czas biegnie bardzo szybko, także szybciutko prezentuję kolejny kawałek. Przed chwilą fałszywy Bóg, a teraz w Dolinie Światła.

Tak, to było Ceti, Ceti, Ceti, tak. I utwór, piosenka po prostu. Tak, no właśnie. Jeszcze szybciutka informacja o Ceti, bardzo fajna zresztą, która mi się bardzo podoba i która chyba będzie stanowiła inspirację do jednego z następnych programów. W 2008 roku Ceti zagrał serię koncertów z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Kaliskiej w ramach trasy promującej wydawnictwo Akordy Słów, czyli rock i metal symfonicznie. A w ogóle byli bardzo płodni, bo wydali, jeżeli dobrze liczę, 10 płyt, 2, 4, 6, 8, 12 płyt wydali. No i co ciekawie, to było od 1990 roku, a ostatnia płyta to była Czarna Róża, a ostatnia płyta to była Ceti z 2022 roku. Dobrze. I powiem wam jeszcze, przygotowałem dla was trzy kawałki. Mam nadzieję, że uda mi się wszystkie trzy zagrać. I to już będzie lider zespołu Ceti, solo, Grzegorz Kupczyk, a tak w ogóle to nie tylko lider zespołu Ceti, a także lider zespołu Turbo. Znaczy lider, no wokalista zespołu Turbo, tak? Zresztą to będzie chyba zaraz słychać, bo mam dla was aksamitny sen.

0: No i myślę, że się wam to podobało. Aksamitny sen to było przed chwileczką. No co? No niestety wyrzucimy jedną piosenkę. Niestety muszę, bo czas niestety jest ograniczony. Odnośnie jeszcze Grzegorza Kupczyka. To tak, jak wspomniałem, lider zespołu Turbo, wokalista zespołu Turbo, wokalista zespołu Zeti, współpracował także z między innymi z Chainsaw, Krug, Non Iron, Ion, Red Pink, Panzer X, Wieko i tak dalej, i tak dalej. W 2018 roku nagrał z Krzysztofem Krawczykiem piosenkę Turbo Grosik, wydaną na albumie artysty pod tytułem Biało-Czerwoni Przeboje Kibica. Oczywiście album Krzysia Krawczyka. No i tak, i to by było chyba na tyle. Słuchajcie, przypomnę wam szybciutko jeszcze, że mamy bardzo fajną imprezkę. Będzie ona przy Kościele Najświętszego Serca na torach i zacznie się w niedzielę 31 maja. W ogóle to jest tak, hasło głównej imprezy Serce, które buduje, i po porannej mszy świętej, czyli gdzieś koło godziny 11 w halu kościoła, tam będzie po prostu wystawa Lego, giełda Lego, w ogóle impreza związana z Lego i trochę z modelarstwem. Także was bardzo serdecznie na to zapraszam. No i co? No i więcej szczegółów będzie za tydzień. A jak wiecie coś o jakichś fajnych imprezach właśnie kulturalnych polskich, dawajcie mi znać. Ja z chęcią będę je promował na antenie. Co będzie za tydzień? Już wiem, co będzie za tydzień i za tydzień będzie znowu ciężko, ale będzie bardziej niewieście ciężko, bo będą po prostu zespoły metalowe z szeńskimi wokalami. To będzie za tydzień. A chcę się pożegnać z wami dzisiaj piosenką. Nie najlepsza jest jakość, ale no piosenka jest bomba dla jak dla mnie, bo to jest Nic nie jest ważne, zaśpiewane oczywiście przez Grzegorza Kupczyka, a po angielsku to brzmi, jakby przetłumaczyć to tak, nothing else matters. No i oczywiście będzie to cover Metaliki. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Błaganie, błaganie. I grupa Fatum. Tym się z wami dzisiaj przywitałem tak w ogóle. To witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór. Oczywiście czwartek, godzina 19 wybiła i przywitałem się z wami takim mocniejszym uderzeniem. W ogóle dzisiaj będzie mocniej. W polskim graniu będzie mocno, bo będą grupy właśnie hard rockowo-metalowe. Pierwsza to Fatum. Fatum, no właśnie, co to za grupa? No, grupa ciekawa, bo w ogóle zespół powstał na początku lat 80. w Warszawie po połączeniu się dwóch formacji, hard rockowej Cox i właśnie grupy Fatum. Fatum wtedy jeszcze pisane normalnie przez duże F i małe literki. No i tam w ogóle były takie potem perturbacje takie malutkie, personalne i w końcu grupa przyjęła ostatecznie, bo mieli się na początku nazywać Cox tylko, a ostatecznie przyjęli nazwę Fatum, no i zaczęli się pisać Fatum drukowanymi literami. Skąd się wziął pomysł na dzisiejszą audycję? Bo tak, przeglądałem Facebooka z nudów i tam było w takim malutkim, krótkim właśnie szorcie polski Iron Maiden. Zaciekawiło mnie. Posłuchałem. Stwierdziłem, że fajne jest, nadaje się i że no można by właśnie zagrać ten polski Iron Maiden. No to będziemy grali. Tak w ogóle to chciałem tylko dodać, że to jest polskie granie. Słuchacie audycji po polsku. Polskie przeboje, polskie zespoły, czasem nie po polsku. 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa, a dodatkowo możecie nas posłuchać przez internet oczywiście na całym świecie na stronie www.szmu.org.uk. Szmu oczywiście pisane S-H-M-U. Czwartki o godzinie 19 premiera i mamy jeszcze dwie powtórki w sobotę rano o 8 i w niedzielę wieczorem o godzinie 21. Dzisiaj dodatkowo będzie jeszcze taka malutka promocja imprezki, naszej polskiej imprezy, ale o tym dopiero po drugim dżinglu. A my wracamy do właśnie polskiego Iron Maiden. To teraz właśnie usłyszycie, jak grają, no, Polacy.

i tak, tak właśnie brzmi polski Iron Maiden. Rzeczywiście, rzeczywiście są podobni, bo ja też jestem fanem Iron Maiden i lubię, lubię takie mocne, mocne brzmienia właśnie. W ogóle zespół to dosyć ciekawy był, bo tak, zadebiutowali w Jarocinie w 1985 roku. No i tak, a potem jakby porównać to do takiego pokoju, to drzwi się nie zamykały. Po prostu otwierały się, zamykały, praktycznie były otwarte. I był przeciąg od tego, co tam się działo, bo w 85 roku odszedł zespołu Hertmanowski. No, został powołany do zasadniczej służby wojskowej. W 86 roku zastąpił go Kamil Buczkowski, który po krótkim czasie opuścił grupę i uwaga, przeszedł do grupy Papa Dance. No tak. I to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, że z grupy heavy metalowej do grupy takiej dance'owej. Ciekawie, nie? Ale to nie wszystko. Bo jesienią tego samego roku była następna zmiana. Andrzej Blicharz odszedł, a jego miejsce zajął Paweł Koziej. Ten również nie pozostał długo w tej grupie. I podczas koncertu w Moskwie na Warszawskich Dniach Kultury w 1987 roku rolę jego, czyli gitarzysty, przejął Piotr Bajus. No i tak, tak się działo. Po prostu ciekawie, nie? Fajnie, dobra. Te dwa kawałki, co słyszeliśmy wcześniej, Błaganie i Mania Szybkości, to były kawałki z pierwszej płyty. Właśnie Mania Szybkości. A teraz z drugiej płyty Moja Modlitwa, taka troszeczkę spokojniejsza ballada, ale metalowa.

0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: Tak, tak, to jest polskie granie, dokładnie. Słuchajcie, tu u nas na torach przy parafii Kościoła Serca Jezusowego, nie, Najświętszego, o, właśnie, będzie bardzo fajna kampania, właśnie kampania kulturalna. Kampania pod hasłem Serce, które buduje. No i to jest tak, że w naszej parafii wszystko robimy sercem. No tak, to będzie. Będzie taka impreza. I to nie będzie impreza jednodniowa, tylko to będzie imprezka, która się zacznie 31 maja w niedzielę, a skończy się 12 maja. Także tam będzie między innymi Dzień Dziecka, między innymi, bo w ogóle to tak. Po każdej mszy tam będzie mini strefa Lego, taka Lego i modelarska. Tak w ogóle ja się bardzo cieszę, bo ja jestem modelarzem i między innymi tam będę mógł coś pokazać swojego. Nadworny dżinglista nasz, czyli Szymon, jest znowu fanem Lego i on będzie wystawiał swoje Lego. Tam będzie miał swój taki stoliczek, na którym będą wszystkie jego Lego techniki stały. Także tam nie, i to nie tylko to będzie, będzie można budować tam Lego. Będzie oczywiście fajna atmosfera, wesoła, miła i przyjemna. Będzie można się napić kawy, będzie można, o uwaga, budować serce, duże serce właśnie z klocków Lego. Także to będzie dla wszystkich. Na razie tylko tyle wam powiem, bo jest koncepcja i zarys tej imprezy, ale już wam mówię, że będzie coś fajnego się działo. I to fajnie, fajnie po prostu, bo bardzo mało rzeczy polskich się dzieje tutaj w Aberdeen. A przynajmniej ja wiem o małych, o po prostu o niedużej ilości imprez. A jak o jakiś się dowiem, to od razu oczywiście was informuję. Także polecam, za tydzień będzie więcej szczegółów, będzie po prostu prawdopodobnie już na profilu radia wisiał jakiś post na ten temat, także wtedy wam wszystko po prostu dokładnie jeszcze opowiem. A teraz gramy dalej i wracamy do grupy Fatum. Powiem wam tylko tyle jeszcze na szybko, że zespół nagrał muzykę do filmu Pawła Karpińskiego Czarodziej z Harlemu. Film oczywiście z 1989 roku. A mi się dzisiaj cyferki przestawiają. A utwór, który za chwilę usłyszymy, Demon, to też z albumu Demon. To był drugi album tej grupy. I tak w ogóle wydali jeszcze trzeci w 2021 roku. No ale o tym albumie kompletnie nic nie wiem. Ja wracając do utworu Demon, to został on wykorzystany w serialu w Labiryncie. Także posłuchajcie sobie tego.

Demona. I tak właśnie zakończyliśmy prezentację zespołu Fatum, a przechodzimy do kolejnego zespołu heavy metalowego. Będzie jeszcze chyba ciężej, jeszcze ostrzej. Mam taką nadzieję, bo grupa CETI. No właśnie, grupa CETI. Nie wiem, kojarzycie tą nazwę CETI, nie? Od skrótu, w ogóle nazwa pochodzi od skrótu Communication with Extraterrestrial Intelligence. Chodzi oczywiście o program poszukiwań cywilizacji pozaziemskich NASA. Ale tą nazwę sobie zapożyczyła grupa. Grupa w ogóle taka nieziemska wręcz, założona przez Grzegorza Kupczyka i Marię Marihuanę, taką ksywkę miała, Wietrzykowskiej. Ona grała na klawiszach, Grzegorz Kupczyk na gitarze. No i co z tego wyszło? Chcecie posłuchać? To proszę bardzo, zaczynamy. Fałszywy Bóg na początek.

Czas biegnie bardzo szybko, także szybciutko prezentuję kolejny kawałek. Przed chwilą Fałszywy Bóg, a teraz W dolinie światła.

Tak, to było Ceti, Ceti, Ceti, tak. I utwór, piosenka po prostu. No właśnie, jeszcze szybciutka informacja o Ceti, bardzo fajna zresztą, która mi się bardzo podoba i która chyba będzie stanowiła inspirację do jednego z następnych programów. W 2008 roku Ceti zagrał serię koncertów z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Kaliskiej w ramach trasy promującej wydawnictwo Akordy Słów, czyli rock i metal symfonicznie. A w ogóle byli bardzo płodni, bo wydali, jeżeli dobrze liczę, 10 płyt, 2, 4, 6, 8, 12 płyt wydali. No i co ciekawie, to było od 1990 roku, a ostatnia płyta to była Czarna Róża, a ostatnia płyta to była Ceti z 2022 roku. Dobrze. I powiem wam jeszcze, przygotowałem dla was trzy kawałki. Mam nadzieję, że uda mi się wszystkie trzy zagrać. I to już będzie lider zespołu Ceti solo, Grzegorz Kupczyk. A tak w ogóle to nie tylko lider zespołu Ceti, a także lider zespołu Turbo. Znaczy lider, no wokalista zespołu Turbo. Tak, zresztą to będzie chyba zaraz słychać, bo mam dla was aksamitny sen.

No i myślę, że się wam to podobało. Aksamitny sen to było przed chwileczką. No co? No niestety wyrzucimy jedną piosenkę. Niestety muszę, bo czas niestety jest ograniczony. Odnośnie jeszcze Grzegorza Kupczyka. To tak, jak wspomniałem, lider zespołu Turbo, wokalista zespołu Turbo, wokalista zespołu Zeti, współpracował także z między innymi z Chainsaw, Krug, Non Iron, Ion, Red Pink, Panzer X, Wieko i tak dalej, i tak dalej. W 2018 roku nagrał z Krzysztofem Krawczykiem piosenkę Turbo Grosik, wydaną na albumie artysty pod tytułem Biało-Czerwoni.

0: godziny 11 w halu kościoła. Tam będzie po prostu wystawa Lego, giełda Lego, w ogóle impreza związana z Lego i trochę z modelarstwem. Także was bardzo serdecznie na to zapraszam. No i co? No i więcej szczegółów będzie za tydzień. A jak wiecie coś o jakichś fajnych imprezach właśnie kulturalnych polskich, dawajcie mi znać. Ja z chęcią będę je promował na antenie. Co będzie za tydzień? Już wiem, co będzie za tydzień i za tydzień będzie znowu ciężko, ale będzie bardziej niewieście ciężko, bo będą po prostu zespoły metalowe z szeńskimi wokalami. To będzie za tydzień. A chcę się pożegnać z wami dzisiaj piosenką. Nie najlepsza jest jakość, ale no piosenka jest bomba dla, jak dla mnie, bo to jest Nic nie jest ważne, zaśpiewane oczywiście przez Grzegorza Kupczyka, a po angielsku to brzmi, jakby przetłumaczyć to tak, nothing else matters. No i oczywiście będzie to cover Metallica. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.